ją, aha, i zlepała. Ona byś mi tym arschloch da abkała. Jetzt sitzt sie da.